0: Es la hora 12:33 minutos.
1: Tengi. Tengi. Santi.
2: Y un abrazo.
1: Tengi.
3: Este mes de papá, sorprendelo con los mejores planes. Regálale el nuevo plan móvil a solo 632 pesos por mes por un año. Tiene WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a destinos Antel y 50 gigas para disfrutar gratis desde donde esté y en la mejor red. Antel, el futuro lo creamos juntos.
4: Teraz będzie piosenka Momento dla zwolenników tego typu szali i naszyjników z pasów od Kałasznikowa. O komendancie to będzie piosenka, którego pewnie najprędzej znacie z kubków, ze szklanek i z ręczników. Hasta siempre, komandant.